Yeah, true.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Chica bonita.

już za chwilę audycja Gabi Chorzewianki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmo. Za mikrofonem Gabi Chorzewianka.

Dobry na wieczór, bardzo serdecznie witam wszystkich, ale to wszystkich obecnych na mojej audycji. A witam was, wasza chorzowianka. Witam wszystkich tych, co nas słuchacie, czy to w kraju, czy poza granicami kraju. Wszędzie tam kaj muzyka Radia Larmo dochodzi, no i kaj tej muzyki też słuchacie. Witam nasze koleżanki i kolegów redakcyjnych wraz z ich rodzinami. Witam wszystkich tych, którzy nas słuchają, czy to na Facebooku, czy na innych portalach zaprzyjaźnionych, portalach społecznościowych zaprzyjaźnionych z Radiem Larmo. Witam i życzę fajnego, miłego wieczoru. Ja trochę żech zmieniła dzisiejszy mój program, bo najpierw będę grała nasze śląskie śpiewki do godziny 20, a potem już jak zawsze od 20 niemieckie szlagiery i dziś ciąg dalszy audycji o Beatrice Egli. Ja, bo my nie skończyli. Nie skończyła w zeszłym tygodniu, a więc dzisiaj chcę to dokończyć. A mianowicie ja posłuchać, co Beatrice Egli miała do powiedzenia w wywiadzie z reporterką. Ale to za godzinka. Na razie posłuchamy piosenek, jakie mam na teraz przygotowane. Konsola pozdrowień jest do waszej dyspozycji. Tam możecie pisać, szkryflać i pozdrawiać. Życzenia muzyczne proszę też tam wpisywać, a ja będę starała się spełniać. Wszystko, no prawie, że wszystko. Wszystko to, co się spełnić z życzeń. Chorubkom szybkiego powrotu do zdrowia życzę, osobom samotnym bratniej duszy, a nam po prostu fajnego, miłego wieczoru. No i przywitam się też z tymi, co nie rozumiem, te moi śląski gotki. Ja ein schönen guten Abend sage ich allen deutschsprachigen Zuhörer. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und einen wunderschönen Abend mit mir und mit der Musik, die ich für heute vorbereitet habe. Eure Gabi. No i kochani, na dobry początek. Chasey. Nieważne z kim i kaj, a potem kamraty i śląskie śpiewanie. Zapraszam.

No i kochani, zanim przejdę na konsolę pozdrowień, bo tam już czeka pierwszy gość, to jeszcze tu mam kartkę z kalendarza. Ja na tej kartce piszę środa 10 czerwca roku 2026 mamy. Imieniny obchodzą Małgorzata, Bogumił i jeszcze kilku innych. Jak to ma urodziny, kto obchodzi rocznice, jubileusze, tego niestety nie wiem. Ale wszystkim tym, co dziś świętują i fajrują, składam najserdeczniejsze życzenia, życząc szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności, jak też łask Bożych obfitości, no i marzeń spełnienia. Wszystkiego najlepszego. Życzenia te płyną od całej ekipy naszego Radia Larmo, jak też od naszych szanownych słuchaczy, a dedykacja muzyczna wyśpiewa Chasey. Żyj nam 100 lat. Wszystkiego, co najlepsze. 100 lat.

No i na konsoli pozdrowień witam bardzo, bardzo serdecznie Adama z Lublińca. Halo Adam, witam Ciebie, witam też Twoich bliskich, życzę fajnego wieczoru. Ja, może takiego trochę cieplejszego, nie takiego jak mamy obecnie. Tego Ci życzę. A Adam pisze, witam Ciebie Gabi, wszystkich prezenterów i radiosłuchaczy. Pogoda za oknem nieciekawo, więc pozostaje słuchać radia. No i tu masz rację, Adam. Fajnie się na tapczanie albo w fotelu siednąć, kocym się owinąć, dobrej herbatki narychtować. No, może być z prądem albo i bez. No i radia słuchać. I tak też do Ciebie, do Twoich pozdrowień wybrałam dwie piosenki. Tomek Koral, Tylko z Tobą, Andy i Lucia, Gdy słońce śpi. No to jest nieciekawie, jak te słoneczko śpi. Trzeba je obudzić. Adam, dzięki.

No i tu jest wpis, który przyszedł do skrzynki wiadomości 24H, czyli 24 godziny na dobę idzie tam wpisy robić i wysyłać donos, a my w trakcie audycji poczytamy, kto i co napisał. Napisał donos Piotrek. Witam cię, Piotrek, bardzo serdecznie. Jest mi miło, żeś jest. Mam nadzieję, że tam żeś jest i słuchasz. I Piotrek napisał tak. Byłem ostatnio na komunii u dziecka z dalszej rodziny. Nie widzieliśmy się parę ładnych lat, no ale zaproszenie było, więc wypadało się pojawić. Dałem w kopertę tysiaka, bo na tyle mogłem sobie pozwolić. Nie wiem, ile się teraz daje tak naprawdę. Daję młodemu kopertę, składam życzenia, a on nawet jakby mnie nie słuchał, tylko od razu otwiera ją i normalnie padłem po tym, co powiedział do swojej mamy. Mamo, wujek dał mało tych stówek. Mnie wryło, bo myślałem, że to całkiem spoko kwota, no i też nie spodziewałem się takiej reakcji. Cała atmosfera też po tej sytuacji była mocno dziwna. Wydawało mi się, że wszyscy patrzyli na mnie, ile zjem. Myślałem, że takie rzeczy nie zdarzają się naprawdę. Pomocy, to ile się teraz daje na komunię? No właśnie, to bych też chciała wiedzieć, bo ja też nie wiem. Ja bych też powiedziała, że taki tysiak to nie jest mało. No ale czasy się zmieniają. Ponoć teraz i komputery, i inne rzeczy dzieciom się daje na komunia, co uważam, że to jest... Ja osobiście uważam, że to jest wielko przesada. No ale to jest moje zdanie. My byli szczęśliwi, jak my dostali bomboniera i jeszcze tam coś do tego, zegarek, to już było ho-ho. To było już bardzo, bardzo wielki gieszek. No i czasy się zmieniają, lata się zmieniają i wszystko wokół nas też. Piotrek, dzięki za ten wpis. Pomóc ci nie pomaga, bo ja nie wiem, ale może ktoś ze słuchaczy nam podpowie, ile się teraz daje do koperty na komunia święto. Piosenka, Phil, no pokaż, na co cię stać, a potem bez nazwy, jak tu nie wypić.

No i Adam jeszcze napisał tak, a ja dziękuję tobie, Gabi, za piosenki i za sobotnią audycję. Adam, ja z wielką przyjemnością. Sprawiło mi to radość, że mogłaś zaś pograć, komuś życzenia złożyć. Ja cieszę się, że ci się, mam nadzieję, że ci się spodobało. I Adam, do ciebie teraz piosenki Janina Libera, Moim Światem Muzyka i Dawid Janiak, Niech Taniec Łączy Nas. Serdecznie zaproszę do wysłuchania tych dwóch śpiewek.

No i jest mi ogromnie miło na konsoli pozdrowień przywitać Bożenka z Koszczyna nad Odrą. Dobry wieczór, Bożenko, witam. Witam i cieszy mnie to, żeś jest. Mam nadzieję, że albo żeś jest na spacerze, na rowerze, na rowerowym spacerze, o tak, albo w cieplutkim mieszkanku siedzisz, kocym przykryto, owinięto i słuchasz radia. A Bożynka napisała: dobry wieczór, Gabi, witam pięknie na twojej audycji. Dobry wieczór. Pozdrawiam ciebie, Darka, Jole, Ole, Mirka, Małgosię, Górak, Ewelinkę z mężem Bogusie, Stanisława, Bartka oraz wszystkich słuchaczy na twojej audycji. I poproszę o fajną piosenkę. Dziękuję. Serduszka dołączone, za które ja też dziękuję. I pozdrowią wszystkich, ale to wszystkich wymienionych we wpisie. No, a za pozdrowienia do Darka, do mnie, do Joli, Oli, Mirka, Małgosi, Górak, Eweliny, do wszystkich. Za to wielkie, wielkie dzięki. Piosenki przygotowane mam. A co Grzegorz Szromik? Me serce płonie i kapela Górole z Bercoki. Miłość nie zawiedzie nas. Zaproszę do słuchania, a potem wpis od Adama z Lublińca.

i Adam z Lublińca na konsoli pozdrowi napisał jeszcze tak. Słuchacz ma rację, dziwne zachowanie. To chyba bardziej mówi o tym chłopaku. A ja miałem taką sytuację po komunii, że do nas podchodzi pod kościołem młody chłopak po mszy i pyta, czy mamy zapalić. Czyżby msza była tak, aż tak długa, że nie umiał już wytrzymać? W kościele było dużo ludzi, więc był ścisk, a tu pewni państwo stoją i jak gdyby nic, w trakcie mszy żują gumę do żucia. W ten dzień było dosyć chłodno, ale nawet panie, co niektóre, były ubrane w krótkie sukienki. Komunia powoli zamienia się w rewię mody. Wracając do tematu, trudno powiedzieć, z czego to wynika, bo raczej rodzice mają pieniądze, więc na ich brak chłopak nie powinien narzekać. Może więc to przez jakąś rywalizację w szkole. Niedawno usłyszałem jeszcze inną rzecz. Dzieci po komunii dostały właśnie pieniądze, a mało kto zdecydował się na pamiątkę w formie jakiejś książki, obrazka itp. Nie dziwię się, że słuchaczowi było głupio, przyszedł z dobrym zamiarem, a nawet nie spodziewał się takiego zachowania. Dziwactw dziś nie brakuje. Podjeżdżające karoce z dziećmi, kwady za prezenty. Tylko czy w tym o to chodzi? Myślę, że to przede wszystkim powinien być dzień dla tego dziecka, bo zostanie z nim na wiele lat, ale powinien też wiedzieć, co symbolizuje ten dzień. A nie tylko, by dostać kopertę, jak na przykład byłem zdziwiony, że nie ma już tego nabożeństwa po południu, tylko wcześniej się dostawało obrazki w kościele i do restauracji. No i dalej pisze Adam jeszcze tak. A już niestosowne jest właśnie mówienie, i tu muszę przesunąć mój podkład, mówienie takie, że mało dało i tym podobne. Ale tak jak pisałem, jeden z drugim tak naprawdę dziś się prześciguje. Kto da więcej, kto wręczy jaki prezent itp. Jest to głupie, ale niestety tak jest. Jak pewien pan kiedyś śpiewał, dziwny jest ten świat. Liczy się to, co się dostanie, a nie to, co ma się w sercu, że ma się bliskich przy boku. Proste rzeczy, ale jakże ważne. Dziś niestety niedostrzegane przez młode osoby. No właśnie, dziwny jest ten świat. Tak to jest, czasy się zmieniają, lata mijają i my tego już niestety nie naprawimy, nie zmienimy. Ale żeby nie było jeszcze gorzej. Bo naprawdę szkoda tego i jest wszystkiego. Pięknie było, się skończyło. Adam, do twojego wpisu. Stach, zawsze gdzieś jest lato i Czesław Niemyn, dziwny jest ten świat. Dzięki za wpis. No i za chwilkę będę przechodziła do mojej drugiej części dzisiejszej audycji.

0: Yes.
1: Non-stop. Mega mixed music.
2: A już za chwilę audycja Gabi Chorzewianki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmo.

No i rozpoczynam drugą część mojej dzisiejszej wieczornej audycji. Azu, część, w której Byda grała szlagiery niemieckie. Dziś druga część audycji z ubiegłego tygodnia o Beatrice Egli. Ale to za chwileczka. Na ta chwila witam bardzo serdecznie na konsoli. Pozdrowi nasza koleżanka redakcyjna Agnieszka. Halo Agnieszko, witam Ciebie, witam Twoich bliskich. Życzę spokojnego, miłego wieczoru, odpoczynku, no i dużo radości. Agnieszka pisze: dobry wieczór Gabi, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Pozdrawiam serdecznie Ciebie i Darka, ekipę naszego radia oraz słuchaczy. Wszystkim życzę miłego, wesołego wieczoru i Tobie fajnej audycji. A piosenki dla słuchaczy dołącz proszę Twojego wyboru. Buziaczki, napisała Agnieszka. A więc buziaczki poleciały, Agnieszko, w świat daleki. Kto będzie chciał, ty nie złapie. Pozdrowienia przekazuję. No i piosenki na ta chwila od Nokis. Heute tanzen wir ganz eng. Dziś tańczymy bardzo ciasno, bardzo przytuleni. I Maite Kelly, es war noch nie so schön. Jeszcze nigdy nie było tak pięknie. Agnieszko, do Twojego wpisu te dwie piosenki. No a potem już, potem zaczynamy o Beatrice Egli. Jest to wywiad przeprowadzony z wykonawczynią.

0: No i na konsoli pozdrowień bardzo serdecznie witam Georga z Köln, witam też nasza koleżanka z Prudnika, czyli Jola. Ale najpierw jest Georg, więc Jola, chwilka musisz poczekać. Georg pisze, witam cię Gabi Chorzowianko. Witam cię Georg z Köln, razem z twoją rodzinką. Życzę fajnego, spokojnego wieczoru. Za sterami Radia Larmo pozdrawiam też kierownika tego zamieszania i całą ekipę. Dzięki Gabi za twoje obiektywne komentarze. Podobało mi się, że dzisiaj to twoje stwierdzenie dotyczące rywalizacji w prezentach komunijnych. My tego nie zmienimy, ale żeby nie było jeszcze gorzej. Życzę miłego grania na tej twojej audycji. Pozdrowienia z Köln od Georga. Ja Georg, żeby nie było gorzej, no właśnie, bo to już jest, z tymi kwadami to już jest niemało, nie lekko przesada, to już jest trochę wielko przesada. No ale, jak się ma takich bogaczy w rodzinie, no i nie wiedzą, co mają dziecku sprezentować, to tak to po tym bywa. A dzieci mają coraz większe wymagania, nie obchodzi ich, czy ty możesz, czy nie możesz. One chcą. No ale nie będziemy się teraz rozpowiadać i dyskutować na ten temat. Teraz przechodzimy do innego tematu, mianowicie o Beatrice Egli. Beatrice Egli, wywiad dotyczący albumu, który wyszedł, Hör nie auf damit. Nigdy nic z tym nie przestawaj. Taki tytuł byłby tego albumu. To posłuchamy pierwszego pytania. W oryginale jest po niemiecku, a Jobda starała się przetłumaczyć. Jakie to było uczucie uczestniczyć w programie Germany Next Top Model, który moment najbardziej zapadł ci w pamięci? No i co Beatrice Egli na to odpowiedziała?
1: Topmodel mit dabei zu sein oder einen Job zu vergeben an die doch sehr verschiedenen Charakteren und Typen. Und es war gar nicht so leicht, da auszusuchen. Und genau das ist der Moment, den ich nicht vergessen habe, weil es waren so viele Charaktere vor mir, so viele wunderschöne Typen, wo ich dachte, mit jedem könnte ich ein Video drehen, aber es würde ein ganz anderes Video geben. Und es war sehr inspirierend. Und vor allem die Begegnung mit Toni war ganz besonders und der Dreh mit ihm ist mir in besonders schöner Erinnerung geblieben.
2: Ich fand's super cool, bei Germany's Next Topmodel mit dabei zu sein oder einen Job zu vergeben an die doch sehr verschiedenen...
0: To było naprawdę świetne doświadczenie. Musiałam wybrać spośród wielu różnych osobowości i typów ludzi osobę do mojego projektu. Decyzja była bardzo trudna i właśnie ten moment najbardziej utkwił mi w pamięci. Przede wszystkim przede mną stało tyle interesujących osób, że z każdą mogłabym nakręcić teledysk i opowiedzieć zupełnie inną historię. To było bardzo inspirujące doświadczenie. Szczególnie zapamiętałam spotkanie z Tomim oraz wspólną pracę na planie. A piosenka Magisz o wykonaniu Beatrice Egli.

0: No i na konsoli pozdrowień witam bardzo serdecznie Marzenę. A Marzena pisze, witam, dziś też jestem Marzena. No więc Marzena, ja się bardzo z tego cieszę, żeś jest, że słuchasz. No i pozdrowienia do ciebie i do twoich bliskich śla. A teraz kolejne pytanie do Beatrice Egli, które było zadane. Co jest największą nowością na albumie Hör nie auf damit 2.0 w porównaniu z oryginałem? No to posłuchajmy odpowiedzi.
1: Hör nie auf damit 2.0 hat einerseits durch den Song Bass, aber auch Alibi, eine sehr, sehr moderne Soundwelt, die zu hören ist. Und das Songwriting ist nochmal, finde ich, etwas neuer geworden. Und gleichzeitig, und das macht, finde ich, 2.0 aus, ist es zurück zu den Wurzeln gegangen mit So schön has love sie. Für mich ein so wichtiger Song aus meiner Heimat mit Heimweh, dem Männerchor. Und das macht 2.0 für mich nämlich aus, hör nie auf damit, weil es ist, geh immer weiter Neues, aber verliere nie deine Wurzeln, da wo du zu Hause bist, wo du geboren bist, wo du herkommst, vergiss das nicht und deswegen 2.0 und das macht für mich auch das Album ganz besonders. Hör nie auf damit 2.0 hat einerseits durch den...
0: Nowe utwory, takie jak Bass czy Alibi, nadały albumowi bardzo nowoczesne brzmienie, również pod względem pisania piosenek. Poszliśmy nowymi drogami. Jednocześnie album prowadzi mnie z powrotem do moich korzeni. Doskonałym przykładem jest utwór So schön liebe sein, nagrany wspólnie z chórem męskim Heimweh. Przesłanie tej edycji jest proste. Próbuj nowych rzeczy, ale nigdy nie zapominaj o swoich korzeniach i miejscu, z którego pochodzisz. A piosenka Einfach machen od Beatrice Egli.

0: passiert. Ich wach auf, du neben mir.
1: No i pytanie do Beatrice Egli. Kto lub co jest twoim basem w życiu? No i Beatrice Egli odpowiada.
2: Der Bass, der Beat in meinem Leben ist der Herzschlag. Wenn du spürst, wenn ich spüre, mein Herz schlägt schneller, tiefer, intensiver, dann ist das Leben genau im richtigen Puls. Und Bass, finde ich, für mich ist so ein Song, der nochmal eine neue Welt aufmacht, der nochmal Neues wagt. Und ich bin echt neugierig, wie er euch gefällt. Denn ich finde, das Leben braucht doch ein bisschen Bass. Für eine gute Party, um gut in Schwung zu kommen, brauchen wir doch einen guten Bass. Und deswegen habe ich auf Hör nie auf damit 2.0 einen richtig guten Bass am Start.
3: Der Bass, der Beat in meinem Leben
1: ist... Odpowiedź brzmi: moim basem i rytmem życia jest bicie serca. Kiedy czuję, że moje serce bije szybciej i mocniej, wiem, że żyję pełnią życia. Uważam, że każdy potrzebuje trochę basu, zarówno na dobrej imprezie, jak i w codziennym życiu. Dlatego w albumie znalazł się mocny utwór Bas. I piosenka już też jest przygotowana. Zapraszam do wysłuchania. Beatrice Egli, Bas.

Na konsoli pozdrowień witam teraz bardzo miło i serdecznie Irenę i Janka. Dobry wieczór, witam. Cieszy mnie, żeście też są, że słuchacie, no i żeście napisali. Dzień dobry dla wszystkich słuchaczy Radia Larmo. O, i mamy nawet wywiad. Gabi, to ty umiesz bardzo dobrze po niemiecku. Ireno, Janku, jak się jest 45 lat w Niemczech, no to powinno się już umieć co nieco. Ale dzięki. Cieszy mnie ogromnie, żeście są, że słuchacie. No i jeszcze więcej mnie cieszy, boście napisali. To teraz posłuchamy kolejnego pytania. No i odpowiedzi. No a pytanie brzmi, czy były jakieś szczególne momenty podczas powstawania albumu?

0: Ja, kolejne pytanie do Beatrice Egli to, czy były jakieś szczególne momenty podczas powstawania albumu?
1: Riesig auf die Tour. Ich meine, tanzen, lachen, leben und das gemeinsam mit euch, das Beste, was passieren kann, das Beste, was passiert dieses Jahr 2026. Und ganz besonders freue ich mich natürlich auf Zürich, meine Heimat. Es ist einfach Zeit zum Heiko, Zeit nach Hause zu kommen in meine Heimat und das wird ein besonderer Event. Das wird auch ein bisschen ein anderes Konzert als alle anderen. Aber ich freue mich ganz besonders auf jede Stadt, wenn wir uns sehen. Und wirklich, wenn ihr mit einem Lachen nach Hause geht und mit ganz viel Mut und mit ganz viel Leichtigkeit, die ich euch schenke auf dieser Tour. Ich
0: freue mich natürlich riesig. No i pomieszałach. Pytanie było zupełnie inne. Pytanie było, na co najbardziej czekasz podczas trasy koncertowej? Czy jest jakieś szczególne miasto? A odpowiedź, bardzo cieszę się na trasę koncertową. Wspólne tańczenie, śmiech i przeżywanie emocji z publicznością to coś wyjątkowego. Szczególnie czekam na koncert Zurychu, ponieważ jest to moje rodzinne miasto. To będzie dla mnie bardzo wzruszający i wyjątkowy występ. Jednak cieszę się na każde spotkanie z fanami, jeśli wrócę do domu z uśmiechem, odwagą i lekkością w sercu. Osiągnę wszystko, czego oczekuję od tej trasy. Piosenka Beatrice Egli, Abenteuer.

0: I ostatnie pytanie do Beatrice Egli. So schön schall lebe sei. Odnosi duży sukces w Szwajcarii. Czy planujesz kolejne utwory po szwajcarsku? A Beatrice Egli odpowiada.
1: Ja, es ist ein Schweizer Song, der tatsächlich einfach wieder mal die Singlecharts schnell gestürmt hat, was total schön ist, was mich total freut. Und vor allem freut es mich, dass Traditionsmusik so einen hohen Stellenwert hat. Und ich liebe die Schweiz, ich liebe meine Heimat, ich liebe unser einfach idyllisches Zuhause. Und schön, dass es so gut ankommt. Und ja, ich glaube, es ist Zeit, immer wieder meiner Muttersprache, meiner Liebe des Beginns, immer wieder Raum und Zeit zu geben. Und deswegen könnt ihr euch freuen auf noch mehr Schweizer Musik. Freut euch auf Schweizer Musik!
0: Ja, bardzo mnie cieszy sukces tej piosenki. Pokazuje on, jak ważna jest nadal muzyka tradycyjna. Kocham Szwajcarię, swoją ojczyznę i rodzinne strony, dlatego ten sukces wiele dla mnie znaczy. Czuję, że nadszedł czas, aby mojemu językowi ojczystemu i moim korzeniom poświęcić więcej miejsca, czasu i miłości. Możecie więc spodziewać się jeszcze więcej muzyki po szwajcarsku. Ja, kochani, a ostatnia piosenka z tego wywiadu to Beatrice Egli i Au revoir.

Ja, kochani, to był wywiad Beatrice Egli na temat jej najnowszej płyty, która wyszła niedawno. A teraz coś jeszcze z niemieckich szlagierów i posłuchamy Ellen Krenz. Was kann ich tun, dein Herz zu gewinnen? Co mogę uczynić, by zdobyć Twoje serce? A więc serdecznie zapraszam do wysłuchania. Posłuchamy, co idzie zrobić, aby zdobyć czyjeś serce. Piosenka już jest przygotowana. Zapraszam do słuchania.

Kochani, teraz chcę was zabrać ja w lata 50., 60. do piosenek, jakie z tamtego czasu, jakie w tamtym czasie były śpiewane i jakie miały powodzenie, jakie piosenki miały wielkie powodzenie. Heidi Brühl była jedną z najpopularniejszych niemieckich piosenkarek lat 50. i 60., a piosenka Chico Chico Charlie to jeden z jej największych przebojów. To lekka humorystyczna piosenka o dziewczynie, która upomina swojego chłopaka za jego flirtujące zachowanie. Przypomina mu, że powinien być wierny i nie szukać przygód z innymi kobietami. Utwór ten porusza temat wierność i zazdrość w związku, ukazując potrzebę lojalności i szacunku wobec partnera. A więc Heidi Brühl i Chico Chico Charlie. Przygotowane już teraz możemy posłuchać.

0: Chico, Chico, Chico, Chico, Charlie. Oh, Chico, Chico, Chico, Chico, Charlie.
1: Da, da, da, da, da.
2: Gramy dla Ciebie.
3: Zawsze gramy dla Ciebie.
4: To jest Larmo.
5: No i kolejna piosenka na mojej playliście to piosenka, która opowiada o modzie na hula hop, która ogarnęła cały świat. Opisuje, jak ludzie w różnych miejscach tańczą z obręczą, ciesząc się nowym trendem. Utwór ten ukazuje radość i zabawę płynącą z prostych przyjemności, takich jak taniec i ruch, oraz jak szybko moda może się rozprzestrzeniać. Hula hop Daniego Mana to niemiecka odpowiedź na światowy fenomen hula hop z końca lat 50. Fred Bertelmann i zartes Lächeln. Jej delikatny uśmiech sprawia, że świat staje się piękniejszy. No i Danny Martin, hula hop. Piosenka już też jest przygotowana.

0: Ja, mała Lucienne, nie płacz, spójrz na Paryż i jego kwitnące ogrody. Piosenka opowiada o dziewczynce imieniem Lucienne, która uczy się cieszyć życiem i dostrzegać piękno wokół siebie, mimo trudności. Utwór przekazuje przesłanie o pozytywnym nastawieniu do życia i umiejętności dostrzegania radości w codziennych rzeczach. Connie Fulbes była jedną z najpopularniejszych niemieckich piosenkarek młodzieżowych w latach 50. i 60., a Kleine Lucienne to jeden z jej uroczych utworów. No i mamy przyjemność posłuchać tej piosenki. Connie Fulbes, Kleine Lucienne jest przygotowana, wstawiona już za chwileczkę, posłuchamy.
1: Voilà, dort habe ich schon einen kleinen Freund. Oh, er ist immer so lustig.

To już kolejna piosenka Criminal Tango. W tawernie ciemne postacie i czerwone światło. Utwór opowiada o tajemniczych wydarzeniach w tawernie, gdzie podczas tańca tanga dochodzi do przestępstwa. To połączenie muzyki tanecznej z kryminalną fabułą. Piosenka ukazuje, jak pod powierzchnią pozornie niewinnych sytuacji mogą kryć się mroczne tajemnice. Criminal Tango stał się wielkim hitem w Niemczech w 1959 roku, sprzedając się w ponad 900 tysięcy egzemplarzy. No i Criminal Tango w wykonaniu Helsi Osterwald Sixtet. Przygotowane i teraz już posłuchać możemy.

jeszcze dwie piosenki mam i chciałam powiedzieć, że za 3 minuty zamykam konsolę pozdrowień. Moja audycja dobiegła końca, ale jeszcze chwila, moment. Piosenka, jaką teraz mam przygotowano, to Peter Alexander. Znacie go? Aktor, piosenkarz, fajny gość. Mandoliny i blask księżyca. To wszystko, czego potrzebuję, by śnić o tobie. O czym jest piosenka? Piosenka opowiada o romantycznym wieczorze przy dźwiękach mandoliny i świetle księżyca, które przywołuje wspomnienia ukochanej osoby. Utwór ten ukazuje, jak muzyka i natura mogą budzić uczucia i wspomnienia związane z miłością. Peter Alexander był jednym z najpopularniejszych austriackich piosenkarzy i aktorów, a Mandolin und Mondschein to jeden z jego klasycznych utworów. No a my mamy przyjemność teraz posłuchać tego klasycznego utworu Mandolin i Mondschein.

Аз начетен от Фурусу Варниес. Ja? Pamiątki zbieram je, by pamiętać o tobie i naszych wspólnych chwilach. Utwór opowiada o zbieraniu pamiątek, które przypominają o ukochanej osobie i wspomnienia. Bill Ramsey i Souvenir. A po tej piosence powiem też coś.

i kochani, moja audycja zbliża się ku końcowi. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony wieczór, za obecność, za to, żeście mnie wpuścili do waszych domów. Życzę teraz dobrej nocy, pięknych snów i zdrowego, radosnego przebudzenia o poranku. A jak już się obudzicie, to was też potem zaproszę na audycję na Radio Larmo. I tak nam będzie jutro Bajtel przygrywał do godziny 18, bo o godzinie 18 audycja, jak to zawsze bywa, przeboje, lista przebojów na bis poprowadzi Darek do godziny 20, a od godziny 20 Jola Sprudnika będzie nas tu dalej zabawiała swoją muzyką. A więc tak wygląda w tej chwili ramówka na dzień jutrzejszy, czwartek 11 czerwca. I jakże wspomniała, za dziś jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Cieszę się, żeście byli, że mogła tu z wami spędzić te 3 godzinki. Życzę dobrej nocy, pięknych strów. A grała do was wasza chorzowianka ze studia radiowego w Meinerzagen, która pożegna się dwiema piosenkami. Fernando Express, Träume sind wie Sterne, Sny są jak gwiazdy i Larmo zawsze dla ciebie. A będzie to jeszcze piosenka. Ale jako? Die letzten Träume, Oliver Frank. A więc serdecznie zaproszę do wysłuchania tych piosenek. A ja powiem do usłyszenia, dobranoc, śpijcie zdrowo i uważajcie na siebie. Grała do was wasza chorzowianka ze studia radiowego w Meinerzagen. Pa, pa!